0: čekáš na něho s odpolední kávou. Vili se však už pustil do práce.
1: Rovněž i v Polsce díla Tomáša Manna začínají se do nejpopulárnějších pozicí německé literatury ostatních tisíciletí. V našem studiu rozmawiamy s panią Marią Kurecką, której nazwisko związane jest jak najbardziej z twórczością Tomasza Manna.
0: Do dveří a děti se mohou konečně pustit do práce.
1: Pani Mario, czy zechciałaby Pani powiedzieć nam kilka słów na temat Pani powiązań zawodowych z twórczością Tomasza Manna?
2: Trudno mi może od razu mówić o osobistych moich powiązaniach z twórczością Tomasza Manna, czy zawodowych, jak Pani mówi. Może ze względu na rocznicę obchodzoną w czerwcu.
3: Kazanje Ustra są zjawili niektórzy politycy w Bonu, terchkrati izrazili upanie, da bodo Rusla kmalo pomilostili.
4: Nenimbo ya kukubushurienu wapenzi wasikilizaji mwaka mwema wa furaha. Ni sisi watangazaji wenu Umulher na Othman Miraji pamoja na watangazaji wetu wenzetu wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Ujerumani wakuu na wasaidizi wetu tunakutakieni mwaka mwema wa furaha
5: na uzima. A shirinmu na makon jiya mun kammala jerin tarihin gine-ginen al'ajabi da suka dade shekara da shekaru a wannan duniya.
6: Na ilva kwa leo ni tarehe mosi mwaka 1987 tuna kipindi maalum cha kujiburudisha katika wakati.
5: Kati mupala gabatar da shirin na yau muna yiwa masu saurari albishar akan sabon jerin shirin mutum da duniyarsa.
6: Mwaka mpya au maazimio yetu mpya utasema dhe.
4: Nadhani kama watangazaji kilicho muhimu kwanza ni kuombeana uzima na furaha, na pili ni kuzidi kuvutia
7: Я программу 13 лет.